0: gdzie mógł być tak blisko, że se w tobie stracim, jako bez provázku drak.
1: Devítka, Papírový draci a stejnojmenná píseň.